0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom tak przeszłym, jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry, ze studia w Sydney witają Państwa bardzo serdecznie
3: Dariusz Paczyński
1: i Joanna Borkowska-Surucić. Miło jest nam spotkać się z Państwem w poniedziałek, 22 czerwca.
3: A oto co przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję.
1: Za chwilę Dariusz przekaże Państwu skrót najważniejszych wydarzeń radia SBS. Usłyszymy także specjalnie przygotowany przez SBS podcast z ostatnich wydarzeń Mistrzostw Świata FIFA 2026.
3: Następnie temat dnia. Ponad 400 naukowców z 40 krajów wykorzystało narzędzia cyfrowe, czyli sztuczną inteligencję, do identyfikacji gatunków roślin i grzybów, analizy historycznych okazów oraz wykrywania zmian związanych ze zmianami klimatu.
1: Po wiadomościach nadamy korespondencję z Polski w opracowaniu Przemka Przybylskiego, a w niej m.in. konflikt polityczny pomiędzy Polską a Ukrainą związany z decyzją prezydenta Polski Karola Nawrockiego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Żeleńskiemu.
3: Następnie wrócimy do tematu sztucznej inteligencji i zaprosimy na pierwsze spotkanie z naszym gościem, muzykiem i aranżerem, Eugeniuszem Kędziorą. Kontrowersyjna sztuczna inteligencja wdarła nam się do sztuki, filmu, muzyki. Czy ma ona tam swoje miejsce? Czy pomaga? Jeśli tak, to jak?
1: Nie zabraknie również magazynu sportowego w opracowaniu Piotra Pokorskiego, a w nim Australia przed wielką szansą awansu do drugiej fazy Mistrzostw Świata oraz przygotowania polskich tenisistów do Wimbledonu. A teraz już zapraszam na wiadomości radia SBS.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Paczyński. Oto skrót najważniejszych doniesień 22 czerwca. Zaczynamy od doniesień z Australii. Parlament Federalny wznawia dziś obrady na ostatnie dwa tygodnie posiedzeń przed pięciotygodniową zimową przerwą parlamentarną. Rząd Partii Pracy będzie starał się przeforsować swoje kontrowersyjne zmiany w systemie podatkowym jeszcze przed rozpoczęciem długiej przerwy. Trwają negocjacje między Partią Zielonych a rządem Antoniego Albanizji dotyczące tego szerokiego pakietu reform. Ulga w kosztach paliwa zostanie przedłużona o kolejny miesiąc, jednak w ograniczonym zakresie. Premier Antoni Albanizji ogłosił przedłużenie obniżki akcyzy na paliwa, jednocześnie zmniejszając wysokość ulgi z 32 centów do 16 centów za litr. Wicepremier Richard Marles oświadczył, że Australia jest przygotowana na zagrożenie związane ze śmiertelnie niebezpiecznym wirusem ptasiej grypy H5. Po potwierdzeniu pierwszego w kraju grypy ptaków, SBS poinformował, że ponad 1/3 Australijczyków oglądała transmisję z FIFA World Cup na kanałach SBS w ciągu pierwszych 9 dni turnieju. W ciągu ostatniego tygodnia ponad 11,5 miliona Australijczyków skorzystało z platform SBS, aby śledzić mundial, a 46% widzów oglądało mecze za pośrednictwem platformy SBS On Demand. Australia przeszła wczoraj, to znaczy 21 czerwca, przez tak zwane przesilenie zimowe, to znaczy przez dzień z najkrótszym okresem światła dziennego w roku. Jak informuje Bureau of Meteorology, Liczba godzin światła dziennego zależy od tego, jak daleko na północ lub południe z kraju się znajdujemy. Według Biura Meteorologii podczas przesilenia zimowego

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Daje, że brytyjski premier Keir Starmer ma przygotowywać się do ustąpienia i może ogłosić swą decyzję już wkrótce. Według gazety Starmer miał uznać, że nie jest w stanie dalej walczyć o utrzymanie stanowiska. Izraelska armia poinformowała o zabiciu dwóch działaczy Hamasu i islamskiego dżihadu. Według Izraela odpowiadali oni za transfer ponad pół miliarda szekli na potrzeby organizacji. Ukraińskie drony uderzyły w nocy w infrastrukturę energetyczną na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim. Atak wywołał pożar między innymi elektrociepłowni i magazynu gazu ziemnego. Doniesienia z Polski. Komentując odebranie mu orderu Orła Białego, Wołodymyr Zełenski powiedział, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców. W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Ukraiński MSZ-OS rozkrytykował decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Kijów nie wyklucza, że prezydent Ukrainy nie przyjedzie na szczyt w Gdańsku. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaapelował o włączenie Polski do grona państw reprezentujących Europę w rozmowach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Sikorski skrytykował obecny układ, w którym główną rolę odgrywają Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Kolejne kontrowersje w szpitalach. 860 tysięcy złotych brutto. Tyle miał zarobić w ubiegłym roku dyrektor szpitala powiatowego w Tomaszowie Lubelskim i jednocześnie radny powiatu z ramienia PiS. Z informacji uzyskanych przez media wynika, że lekarz pracował nawet po 300 godzin w miesiącu. Wiadomość bankowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 60 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 70 centów. Skrót najważniejszych doniesień na podstawie informacji SBS News oraz Polsat News przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

Przenosimy się ponownie na boiska World Cup FIFA 2026. Paragwajski piłkarz Miguel Almirón w meczu Mistrzostw Świata z Turcją został pierwszym piłkarzem ukaranym czerwoną kartką za zasłanianie dłonią ust podczas mówienia. Nowy przepis i decyzję sędziego popiera szef FIFA. Gest wykonany przez Almirona jest surowo zakazany przez FIFA od kilku miesięcy. Przepis został wprowadzony w kwietniu, ustanowiony w celu zwalczania rasizmu. A oto najnowsze wyniki spotkań piłkarskich. Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0. Reprezentacja Hiszpanii odbiła sobie wpadkę na początku Mistrzostw Świata. Po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka mistrzowie Europy wygrali 4-0 z Arabią Saudyjską. W ten sposób Hiszpanie zbliżyli się do awansów do fazy pucharowej mundialu. Belgia zremisowała z Iranem 0-0. Reprezentacja Belgii znów zawiodła po remisie z Egiptem. Tym razem podopieczni trenera Garci podzielili się punktami z Iranem. Urugwaj z Republiką Zielonego Przylądka.

0: piątka. Remis 2-2, mecz z Urugwajem na zawsze zapisze się w historii Republiki Zielonego Przylądka. W 21 minucie objęto prowadzenie, strzelając pierwszego gola na Mistrzostwach Świata. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2-2. Nowa Zelandia przegrała z Egiptem 1-3. Australijska drużyna piłkarska Socceroos przygotowuje się do kluczowego meczu Mistrzostw Świata przeciwko Paragwajowi, którego stawką będzie awans do fazy puchorowej turnieju. Australia będzie chciała się odbudować po porażce 2-0 z drużyną USA. Asystent trenera Mil Jedinak powiedział, że zespół spodziewa się bardzo fizycznego spotkania z reprezentacją Ameryki Południowej. Podkreślił, że Australia będzie musiała dorównać Paragwajowi pod względem intensywności gry, jednocześnie pozostając wierna własnemu stylowi.
1: We all know the passion that comes with when you're playing with against a South American team. They'll fight to nail for every single opportunity. And we don't expect.
0: Wszyscy wiemy, z jaką pasją grają drużyny z Ameryki Południowej. Będą walczyć do ostatnich sił o każdą piłkę i każdą okazję. Nie spodziewamy się niczego innego. Zresztą sami również wymagamy od siebie takiego samego nastawienia. Chodzi więc o to, aby odpowiedzieć na ich zaangażowanie, a jednocześnie narzucić własny styl gry. A jakie spotkania odbędą się jutro? Otóż Argentyna zmierzy się z Austrią o 3 rano czasu wschodnio-australijskiego. Francja zagra z Irakiem o 7 rano. Norwegia z Senegalem o 10 rano. Jordania zmierzy się z zespołem Algerii o 1 po południu. Na podstawie informacji SBS przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.
2: Oglądaj każdą minutę Mistrzostw Świata FIFA World Cup 2026 w serwisie SBS On Demand.

0: A oto temat dnia.
1: Ponad 400 naukowców z 40 krajów wykorzystało narzędzia cyfrowe do identyfikacji gatunków roślin i grzybów, analizy historycznych okazów oraz wykrywania zmian związanych ze zmianami klimatu. Choć sztuczna inteligencja i masowa cyfryzacja zmieniają sposób monitorowania bioróżnorodności przez naukowców, poważne luki w globalnych danych sprawiają, że zidentyfikowano jedynie niewielki odsetek gatunków roślin i grzybów, mówi profesor Aleksandra Antonelli. Przez setki lat wykorzystywaliśmy fizyczne okazy we wszystkich projektach badawczych i ochrony przyrody na całym świecie. Teraz możemy uzyskiwać do nich dostęp cyfrowo z dowolnego miejsca, co znacznie przyspiesza pracę osób potrzebujących tych informacji do identyfikacji gatunków czy określania obszarów, które powinny zostać objęte ochroną. W przyszłości było to niewyobrażalne. Dziś możemy działać szybciej, a jednocześnie skuteczniej wspierać ochronę i odbudowę ekosystemów niezbędnych do zachowania życia na Ziemi. Profesor Aleksandra Antonelli, dyrektor naukowy Królewskich Ogrodów Botanicznych KIF w Londynie, mówi o rosnącej roli technologii, a zwłaszcza sztucznej inteligencji w identyfikacji gatunków roślin i grzybów. Królewskie Ogrody Botaniczne w KIF publikują coroczny raport analizujący, jakie gatunki występują na Ziemi i którym roślinom oraz grzybom grozi wyginięcie. Nadal jednak wiemy bardzo niewiele o tym, ile gatunków roślin i grzybów faktycznie istnieje. Według raportu jedynie 18% znanych gatunków roślin i zaledwie 0,6% znanych gatunków grzybów zostało ocenionych pod kątem zagrożenia, podczas gdy ponad 100 tysięcy gatunków roślin i ponad 2 miliony gatunków grzybów pozostają nieznane nauce. Naukowcy coraz lepiej radzą sobie natomiast z zachowywaniem i udostępnianiem już posiadanych informacji. Posiadamy jedną z największych i najważniejszych na świecie kolekcji roślin i grzybów. Są to prasowane okazy gromadzone przez ponad 300 lat, pochodzące z różnych części świata. Udało nam się już zdigitalizować 7,4 miliona okazów, które stanowią część globalnej bazy liczącej 145 milionów zdigitalizowanych okazów roślin i grzybów. To ogromny zasób dla badaczy i osób zajmujących się ochroną przyrody. Choć niezidentyfikowane okazy dają powody do optymizmu, raport za 2026 rok wskazuje również, że 29 748 gatunków roślin i 411 gatunków grzybów jest zagrożonych wyginięciem. Musimy zmierzyć się z obecną sytuacją i wiemy, że przyroda znajduje się dziś w bardzo złym stanie. Obserwujemy dramatyczny spadek bioróżnorodności zarówno globalnie, jak i regionalnie. Mimo to pozostaję optymistą, ponieważ dzięki tym narzędziom możemy pracować znacznie szybciej i efektywniej, kierując zasoby tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Zdigitalizowane dane i modele statystyczne mogą przyspieszyć zarówno opisywanie nowych gatunków, jak i ocenę, czy słabo udokumentowane gatunki rzeczywiście wyginęły, czy też po prostu nie zostały jeszcze odnalezione. Według raportu formalnie za wymarłe uznano mniej niż 1000 gatunków roślin, choć rzeczywista liczba może być znacznie wyższa. Raport wskazuje również, że analiza sztucznej inteligencji obejmująca 8 milionów zdigitalizowanych okazów zielnikowych wykazała, iż w ciągu ostatniego stulecia terminy kwitnienia roślin przesunęły się średnio o 2,5 dnia na dekadę. W zależności od regionu rośliny zaczynają kwitnąć wcześniej lub później. Wiele osób słyszało o wpływie zmian klimatu na terminy kwitnienia roślin. Przykładem są kwiaty wiśni w Japonii, których kwitnienie obserwowane jest od wielu stuleci i z roku na rok następuje coraz wcześniej. Nasz raport przedstawia badania obejmujące tysiące gatunków na całym świecie. Wynika z nich, że przeciętnie każdy gatunek zaczął kwitnąć wcześniej lub później o około 2,5 dnia na dekadę. W perspektywie 100 lat oznacza to przesunięcie o około 25 dni, przy czym największe zmiany obserwuje się w strefie tropikalnej. 2,5 dnia na dekadę może nie wydawać się znaczącą różnicą, ale w rzeczywistości ma ogromne znaczenie. Takie zmiany mogą zaburzać relacje między roślinami a zapylaczami. Jeśli jesteś trzmielem poszukującym roślin do zapylania, możesz mieć problem. Problem może mieć również sama roślina, ponieważ potrzebuje zapylenia, aby wytworzyć nasiona i zdolne do życia owoce. Dlatego obawiamy się o przyszłość tych interakcji, które są kluczowe dla przetrwania wielu gatunków. Królewskie Ogrody Botaniczne w Kijów zakończyły cyfryzację 7,4 miliona okazów zielnikowych i mykologicznych, tworząc internetowe źródło danych dla badaczy, decydentów i specjalistów zajmujących się ochroną przyrody. Raport podkreśla jednak, że mniej niż 16% światowych zbiorów zielnikowych zostało dotychczas sfotografowanych i udostępnionych cyfrowo. Wciąż istnieją więc znaczące luki w wiedzy, szczególnie dotkliwe w wielu regionach globalnego południa. Materiał Peggy Giacumelos i Reuters z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
0: SBS Audio. Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
2: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplapt karwata hai.
6: Far from the partisan politics.
7: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
8: sbs.com.au/audio.
1: Witamy Państwa po reklamie. Przed mikrofonem
9: Dariusz Paczyński
1: i Joanna Borkowska-Surucić. I zapraszamy do wysłuchania dalszej części programu.
9: A za chwilę nadamy korespondencję z Polski w opracowaniu Przemka Przybylskiego, a w niej m.in. konflikt polityczny pomiędzy Polską i Ukrainą związany z decyzją prezydenta Polski Karola Nawrockiego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Żeleńskiemu.
1: Następnie wrócimy do tematu sztucznej inteligencji i zaprosimy na pierwsze spotkanie z naszym gościem, muzykiem i aranżerem Eugeniuszem Kędziorą. Kontrowersyjna sztuczna inteligencja wdarła nam się do sztuki, filmu i muzyki. Czy ma ona tam swoje miejsce? Czy pomaga? Jeśli to jak? W jaki sposób?
9: Nie zabraknie również magazynu sportowego w opracowaniu Piotra Pokorskiego, a w nim Australia przed wielką szansą awansu do drugiej fazy Mistrzostw Świata w piłce nożnej oraz przygotowania polskich tenisistów do Wimbledonu.
1: I to wszystko przed nami, ale zanim spotkamy się z Przemkiem Przybylskim, piosenka Moja Europa bardzo pasuje nam do korespondencji z Polski. Oczywiście Maryla Rodowicz.

0: A teraz już Przemek Przybylski i wiadomości z Polski.
1: Kłaniam się z Wrocławia. Zaczynamy od kolejnej odsłony konfliktu politycznego pomiędzy Polską a Ukrainą. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej opublikowała w piątek wieczorem w mediach społecznościowych wideo, w którym Karol Nawrocki poinformował o swojej decyzji i wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na taki krok. Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru tego najwyższego odznaczenia państwowego, powiedział prezydent. Dodał także, że jego decyzja nie jest wymierzona przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Dodał też, że nic się nie zmieniło w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. Przypomnę, że bezpośrednim powodem decyzji o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu była jego decyzja o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. W Ukrainie żołnierze walczący pod flagą UPA są traktowani jako bohaterowie walczący o niepodległość swojego kraju. W Polsce natomiast uważani są za sprawców ludobójstwa i wymordowanie około 100 tysięcy polskich mieszkańców Wołynia w czasie II wojny światowej. W tym kontekście decyzja prezydenta Zełenskiego wywołała w naszym kraju ogromne oburzenie, zwłaszcza po prawej stronie sceny politycznej, ale duża część społeczeństwa i polityków koalicji rządzącej była przeciwna odbieraniu orderu Zełenskiemu. Inicjatywę prezydenta Nawrockiego negatywnie ocenili m.in. premier Donald Tusk, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz resort dyplomacji. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej, napisał na portalu X Donald Tusk. Zgodnie z polską konstytucją decyzję prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy powinien jeszcze kontrasygnować premier, ale Wołodymyr Zełenski nie czekał na formalności i w sobotę poinformował o odesłaniu odznaczenia do Warszawy. Uważaliśmy, że to narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany order Orła Białego, kiedy przyjmowałem go w 2023 roku. Tak wtedy mówiono. Dziś zdecydowałem jednak o odesłaniu orderu panu prezydentowi Polski, przekazał Zełenski. Ukraiński prezydent zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, które odgrywają ważną rolę w walce z Rosją. Ukraina nigdy nie zapomina o solidarności i rozumie, że współpraca między państwami i narodami naszego regionu jest jedną z namacalnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukraińców i dla każdego państwa sąsiedniego, podkreślił. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o odesłaniu orderu do Polski wywołała w Ukrainie efekt domina. Swoje ordery Orła Białego zdecydowali się zwrócić także dwaj byli prezydenci Ukrainy, Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko. Innych polskich odznaczeń zrzekli się również minister spraw zagranicznych Ukrainy, szef biura prezydenta i jego zastępca oraz ambasador Ukrainy w Polsce. Tymczasem w tym tygodniu w Gdańsku ma się odbyć konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Zdaniem polskiego ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego decyzja prezydenta Nawrockiego nie będzie pomagała w przeprowadzeniu i w sukcesie tej konferencji. Uważam, że ta decyzja o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu to bardzo poważny błąd prezydenta Nawrockiego. To jest decyzja, która osłabia międzynarodową pozycję Polski. Będzie miała również implikacje i skutki gospodarcze. To jest decyzja, z której cieszy się Rosja, ocenia Domański. Jego zdaniem bardzo trudno będzie naszym partnerom na całym świecie wytłumaczyć, dlaczego w tak wyjątkowym momencie, kiedy Ukraina prowadzi wojnę z rosyjskim najeźdźcą, odbierany jest order. To bardzo zły moment na taką decyzję, dodał minister. W sądzie rejonowym we Włocławku zapadł wyrok w sprawie nieprawidłowości w pracy obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Wieńcu w gminie Brześć Kujawski. Członkowie komisji zapisali w protokole z drugiej tury wyborów prezydenckich, że 466 wyborców zagłosowało na Karola Nawrockiego. Grodzkiego, a 331 na Rafała Trzaskowskiego. W rzeczywistości było odwrotnie i to kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył więcej głosów od kandydata popieranego przez PiS. W listopadzie prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 9 członkom komisji, zarzucając im niedopełnienie obowiązków i sfałszowanie protokołu wyborczego. Pracownicy komisji bronili się przed sądem, twierdząc, że nie działali celowo i pomyłka wynikała z ich nieuwagi. W czwartek sąd skazał przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji na kary grzywny o łącznej wysokości 1800 i 1500 zł każda. Zostali także obciążeni kosztami i opłatami sądowymi. W przypadku pozostałych osób sąd zdecydował się na warunkowe umorzenie postępowania na 3 lata próby. Każda z tych osób musi jednak zapłacić po 1500 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych i Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura Krajowa informowała w zeszłym roku, że rozbieżności pomiędzy protokołami z wyborów a faktyczną liczbą głosów na kartach wyborczych stwierdzono w 84 komisjach wyborczych. W każdym przypadku właściwe miejscowo prokuratury okręgowe wszczęły śledztwa. Afera z lekarzem milionerem w Warszawie. Według ustaleń portalu Zero.pl 28-letni lekarz bez specjalizacji pełnił funkcję koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Południowym, a równocześnie był zatrudniony w 2 innych szpitalach. Pełnił także funkcję radnego w warszawskiej dzielnicy Ursus. Łącznie w zeszłym roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Dodatkowo dziennikarze ujawnili, że na prowadzonym przez młodego lekarza oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a na badania oczekiwali w specjalnym saloniku VIP oddanym do ich wyłącznej dyspozycji. W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o odwołaniu Rady Nadzorczej Szpitala Południowego, a dzień wcześniej odwołał także zarząd placówki. Prezydent zapowiedział także kontrolę w innych podlegających miastu placówkach medycznych. Zarzekł się przy tym, że nie wiedział o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, choć jak wynika z ustaleń portalu Zero.pl, miał być o nich informowany już w lipcu zeszłego roku. Postępowanie w sprawie Szpitala Południowego prowadzi prokuratura. Sprawą zajmuje się również Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwają kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawskiego Ratusza oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym Sejm błyskawicznie przyjął ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Nowe prawo ma dać agencji rządowej wgląd w to, kto, gdzie i ile zarabia. Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji otrzymuje ze szpitali i przychodni zanonimizowane informacje o wynagrodzeniach. Tym samym nie może przypisać kontraktów do jednej osoby i ustalić łącznej wysokości wynagrodzenia przypadającego na konkretnego medyka. Procedowany przez Sejm projekt rząd przyjął we wtorek. Chodzi o to, aby zracjonalizować te zarobki i zapobiec, mam nadzieję, pojedynczym, skandalicznym sytuacjom, wyjaśnił premier Donald Tusk. Premier podkreślił też, że sprawa nie sprowadza się wyłącznie do jednego przypadku. Zaznaczył, że potrzebne są działania prowadzone wspólnie z samorządem lekarskim i innymi zainteresowanymi stronami. Nikogo nie muszę przekonywać, że to zaledwie ilustracja znacznie szerszego problemu. Musimy wspólnie z samorządem lekarskim i wszystkimi zainteresowanymi zadbać o to, by zatrzymać narastającą falę podejrzliwości. Transparentność w kwestii zarobków, ich uzasadnienia i tego, za co są wypłacane, leży w interesie samych lekarzy, podkreślił Tusk. Na koniec przerażające zdarzenie w Górach Izerskich na Dolnym Śląsku. W czasie burzy piorun uderzył bezpośrednio w turystkę jadącą na rowerze. U kobiety doszło do zatrzymania krążenia, ale dzięki błyskawicznej reakcji świadków i ratowników kobietę udało się uratować. Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 14 w rejonie schroniska Orle. Słoneczna pogoda w krótkim czasie zamieniła się w burzę z piorunami. Kobieta nie zdążyła schronić się przed nawałnicą i została bezpośrednio porażona piorunem. Węglanowy kask, jaki miała na głowie, rozpadł się na kilka kawałków, a kobieta natychmiast straciła przytomność, a jej serce przestało pracować. Na szczęście w pobliżu byli inni turyści, którzy natychmiast rzucili się na pomoc i rozpoczęli akcję resuscytacyjną. Użyli także defibrylatora przyniesionego ze schroniska. Walka przyniosła skutek, kiedy na miejsce przybyli ratownicy GOPR, a później także pogotowie ratunkowe. Praca serca i oddech wróciły. Kobieta została przetransportowana do szpitala w Jeleniej Górze i obecnie już nic nie zagraża jej życiu. O czym z Wrocławia dla Radia SBS Przemysław Przybylski.

0: Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Można słuchać polskiego programu SBS w smartfonach, online i w radiu.
2: Już oddajemy mikrofon Dorocie Banasiak i spotykamy się z naszym gościem.
3: Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z panem Eugeniuszem Kędziorą, znanym z pewnością wielu z Państwa z różnych występów polonijnych, szczególnie muzycznych. Rozmawiamy dzisiaj na temat korzystania ze sztucznej inteligencji w aranżacjach muzycznych. Rozmawiamy o tym przy okazji powstania piosenki Rozbłyśnij gwiazdo moja, którą przesłuchałam. No i wydawało mi się, że wysłuchałam tam pomoc sztucznej inteligencji, czyli AI. Witam pana serdecznie.
4: Witam pani Doroto, witam wszystkich, którzy mają czas, żeby nas słuchać. Na wstępie chciałbym podziękować za zaproszenie. Dyskusja nasza będzie bardzo ciekawa, bo ludzie się emocjonują, jaki jest udział AI w muzyce.
3: No właśnie, temat gorący. Bardziej wydaje nam się przynajmniej, że ten AI, to wejście w życie sztucznej inteligencji, bardziej nam zagraża, przynajmniej wydawało nam się tak, że zagraża nam w tych sferach zawodowych, jeśli chodzi o informatykę, o inne rzeczy. Nawet w mediach się mówi teraz, że czasami w radiu słyszy się sztuczną inteligencję, która mówi. Był strajk aktorów jakiś czas temu, którzy obawiali się, że właśnie sztuczna inteligencja zawładnie ich postaciami i będzie kreowała różne sceny na planie i oni będą tracić pracę. Jak to się ma w sektorze muzyki? Może zacznijmy od tego, o tej piosence może najpierw pan nam opowie, czyja to jest kompozycja i skąd w ogóle wziął się pana udział przy realizacji tej produkcji, tej piosenki?
4: Tymi historiami ja się zajmuję dość długo. Z chwilą jak przyjechaliśmy do Australii, widziałem na rynku potrzebę, żeby muzykować. Także z Mają, moją sympatyczną żoną, kupiliśmy sprzęt i wtedy trzeba było się uczyć miksowania i innych takich historii. Dostępu właściwie do internetu wtedy nie było, także żeby cokolwiek się nauczyć, to po prostu długie godziny eksperymentów.
3: Mówi pan o aranżacjach, takich aranżacjach, tak. Które robiło się kiedyś jeszcze w tych formatach MIDI, zdaje się.
4: Formaty MIDI nadal są aktualne, nadal się w tym robi. Przy czym wtedy, jeżeli chodzi o sprawę miksowania, to było to wszystko bardziej prymitywne. No i wyniki też były nie za bardzo zadowalające. W tej chwili jak oglądam te nasze stare nagrania, no to można się trochę pośmiać, no ale wtedy była taka sytuacja, nic więcej na rynku nie było.
3: Czyli to było wtedy, a jedną z ostatnich takich, no można powiedzieć, robótek, którą pan się ostatnio zajął, to jest właśnie ta wspomniana piosenka.
4: Miałem przyjemność rozmawiać z Bogumiłem Drozgowskim. Ja mówię do niego, wiesz, ja muzykę robię, wystawiam na YouTube, podaj mi swoje wiersze i wybrałem parę wierszy do opracowania muzycznego. No i wtedy wziąłem jako pierwszą Rozbłyśnij gwiazdo moja, bo tekst był jakiś taki ujmujący. Pokazałem to Mai i ona mówi, no fantastyczny tekst, to by trzeba coś z tym zrobić.
3: Czyli trzeba by było skomponować muzykę do tego.
4: Tak. jestem nocnym Markiem, jeżeli chodzi o sprawy muzyczne. Wtedy jest cisza i różne pomysły do głowy przychodzą. I w tej sytuacji zacząłem rozpisywać tą muzykę. Jeżeli chodzi o input do mojego DAW-u, to jest taki Digital Audio Workstation, robię za pomocą keyboard, za MIDI.
3: Czyli keyboard, instrument elektroniczny podłączony do komputera.
4: Tak. Zaleta tego jest taka, że tak jak za dawnych czasów, jeżeli się popełniło jakiś błąd, to trzeba było od początku to nagrywać. Ale w dzisiejszej sytuacji za pomocą tego systemu to ja mogę editing zrobić na ekranie.
3: Właśnie montaż, czyli można tylko o jeden takt się wrócić do tyłu dogrywać, czyli dokleja się.
4: Tak.
3: Także
4: tak,
3: tu już jest ułatwienie.
4: To jest ułatwienie. Kwestia wyobraźni, ile tam tych ścieżek można sobie wlepić w mojej sytuacji.
3: A każda ścieżka to jest instrument.
4: Instrument jest wybierany z banku instrumentów, które są tam zamontowane. Głosy trzeba wśpiewać.
3: Czyli małżonka wśpiewała głos.
4: Ona wśpiewała swój głos. I później dochodzi do takiego momentu, że trzeba to wszystko zmiksować. Razem połączyć głosy. Jeżeli tam jakieś są wielogłosy, to też trzeba to w jakiś sposób ustanowić, żeby to wszystko dobrze brzmiało.
3: Czyli głos ten główny, jakieś harmonizujące głosy, drugi, tak, trzeci głos, tak. Albo nawet chórki w unisonie, tak. Też mogą być. Tak?
4: Wszystko można. Mhm. Wszystko można. Zaleta tych nowych systemów jest taka, że tam jest dużo elektronicznej muzyki, wszystkie syntezatory i tak dalej. I one dają niesłychanie przestrzeń taką w muzyce.
3: I co to znaczy przestrzeń w tej muzyce?
4: No, proszę sobie wyobrazić, żeby na przykład uzyskać piękne echo, to najlepiej iść do lasu, prawda? Albo w jakimś potężnym kościele.
3: Możliwe, znaczy, taki pogłos, tak?
4: Tak. Mhm. Dawniej to nie było możliwe, ale w tej chwili to zostało elektronicznie opracowane i można to wykorzystać na tym software. I wtedy ta muzyka daje tą przestrzeń, albo na przykład często można słyszeć muzykę, która relaksuje i wtedy jest ta przestrzeń, jakieś kosmiczne dźwięki niecodzienne. Dawniej tego nie można było robić. W tej chwili są te plug-ins, to są takie systemy, które są podłączone i z banków się to wszystko wybiera. Także
3: mówimy o teksturze tego dźwięku, co to jest za rodzaj tego dźwięku, tak?
4: Tak, można to wszystko wybierać. I na samym końcu, jak już to jest wszystko złożone i ten mixing cały jest zadowalający, to dochodzi ostatni okres post-production.
3: No właśnie, czyli ostatni etap post-production, czyli po produkcji.
4: Po produkcji już się człowiek zastanawia, albo ten, co obrabia, mówi tak, co by tu jeszcze zmienić? No, by trzeba może jeszcze głos zmienić.
3: No, to znaczy w jaki sposób zmienić?
4: Na przykład wokaliści nie są idealni. Oni mogą popełnić błędy.
3: Błędy intonacyjne?
4: Tak. Dawniej to było w ten sposób robione, że jeżeli wokal nie wyszedł, to trzeba było tak długo właściwie powtarzać to, aż było zadowalające.
3: Mimo tego, że w jakimś jednym słowie się nutka mogła osunąć,
4: tak,
3: prawda?
4: Tak. W tej chwili to jest niekonieczne. I można to w sposób taki digital przesunąć. Właściwie te pierwsze technologie, to się nazywa pitch control, były już stosowane dość dawno. Chyba pierwsze takie pitch control to na potężnych koncertach się już pojawiły.
3: Poprawa intonacji.
4: Także jak gwiazda przyjechała na występ i coś jej nie wyszło, to elektronicznie to było kompensowane. Także z głośników dla słuchaczy wychodziła piosenka idealnie. Na początku to była ekskluzywna historia, bardzo droga, ale później z tej racji, że wiadomo, rynek jest chłonny, zaczęli automatycznie te rzeczy dołączać do tych wszystkich digital audio workstations. No i później jak takie historie się używa, no to znacznie łatwiej skończyć piosenkę. Jeżeli by tego się nie używało, to czasami opracowanie jednej piosenki może trwać dłużej niż miesiąc. W tej chwili w miesiącu można zamknąć cały proces.
3: Czyli ten czas w studiu nagraniowym w tej chwili jest krótszy, no bo jeśli coś tam jest minimalnie nie tak, to można to później w obróbce cyfrowo poprawić.
4: Tak, zgadza się. Oczywiście tu pojawia się pewnego rodzaju niebezpieczeństwo.
3: No właśnie, o tych niebezpieczeństwach. Ja w ogóle bym się chciała zapytać, w którym momencie to już nazywamy sztuczną inteligencją? Od momentu tego poprawiania intonacji, czy jeszcze to nie jest sztuczna inteligencja?
4: W tej chwili właściwie ludzie bardzo uwielbiają używać AI. Na przykład, że wszystko jest zrobione przez AI. Prawda jest taka, że część ludzi dołączają sobie tą etykietkę AI, bo ta etykietka jest na dzisiaj bardzo gorąca. Nawet jak nie używają AI, to czasami mówią, tak, używamy AI, bo wtedy jest dyskusja na ten temat. Im więcej ludzi dyskutuje na jakiś temat czy piosenki, publiczność wzrasta i o to właściwie chodzi.
3: No dobrze, ale kiedy zaczyna się ta AI w tym procesie tej aranżacji, tego mixingu?
4: W moim układzie te całe DAW, Digital Audio Workstation. I oni porobili taki update, to Apple pracował nad tym, to właściwie nie ma nic wspólnego ChatGPT. Oni sami to opracowali i opracowali to w ten sposób, że porobili algorytmy tego typu, że jeżeli chodzi do końcowej obróbki takiej piosenki, to można wziąć, wrzucić na przykład jeden track, może być instrument, może być wokół i ta sztuczna inteligencja analizuje to.
3: I mówi ci, co jest nie tak z tym, tak?
4: Tak. I mówi, tu nie wygląda za dobrze i sugeruje, co można zmienić.
3: Czyli ta sztuczna inteligencja to jest taki inżynier dźwięku.
4: Można to tak określić. To jest bardzo dobre określenie. I wtedy można wybrać opcję. Albo posłuchać, jakie są rekomendacje i samemu to zmienić.
3: Albo może maszyna zrobić, tak?
4: Maszyna robi automatycznie. Ja próbowałem to parę razy, ale maszyna ogólnie rzecz biorąc bierze średnią. Czyli jak ona powie tak, to należy przesunąć częstotliwość na przykład jakąś, żeby było to lepiej słyszalne, to ona bierze przeciętną i wszystko przesuwa.
3: Czyli przeciętną całego utworu, mówimy o tym, tak?
4: Tak. W mojej sytuacji ja wolę osobiście to robić ręcznie.
3: Czyli jakimiś wyrywkami, fragmentami tego utworu, tak?
4: Tak, tak. Po prostu ręcznie biorę i wchodzę w takie timeline, to pokazywana jest ta cała piosenka i wiem, że w takim i w takim momencie muszę przesunąć, bo na przykład dolne częstotliwości piosenki są niesłyszalne. To wtedy to mogę podbić ręcznie. W końcu, jak to miksowanie jest zrobione, to tak i tak się sprowadza do tego, czy to się dobrze słyszy, czy nie.
3: To znaczy, że tym finałowym decydentem jest ten aranżer i to ludzkie ucho, a ta sztuczna inteligencja to jest narzędzie? Czy ta sztuczna inteligencja, ten AI, to jest trochę więcej niż narzędzie? Bo tak wrzuciłam inżynier dźwięku, no bo kiedyś dźwiękowiec czy inżynier dźwięku to kończył studia, tak? Żeby właśnie móc wskazać, że tu jest źle, tu trzeba to zrobić, a jeszcze w innym miejscu tego utworu, na przykład w 47 sekundzie, trzeba jeszcze to zrobić, tak?
4: Zgadza się. I tą czarną robotę w tej chwili, jeżeli chodzi o wychwycenie tych problemów, to właśnie ten AI podaje.
3: Słuchając piosenki.
2: Proszę Państwa, rozmowę z Doroty Banasiak z Eugeniuszem Kędziorą mogą Państwo posłuchać oczywiście na naszej stronie internetowej. Jest to pierwsza część, drugą część nadamy w następnych audycjach.
0: Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.

0: Witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny magazyn sportowy. Przy mikrofonie Piotr Pokorski. Oczywiście zaczynamy od Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Australia przegrała ze Stanami Zjednoczonymi 0-2. Był to jeszcze trudniejszy mecz niż z Turcją, szczególnie jeżeli chodzi o taktykę. Turcja była faworytem, więc Australia nastawiła się na obronę i kontrataki, co okazało się bardzo skuteczne. Z USA próbowaliśmy grać jak równy z równym i to było zabójcze, bowiem to jest właśnie to, co Amerykanie uwielbiają. Rozgrywanie piłki, bawienie się nią. Co prawda bramki straciliśmy bardzo pechowo, bowiem pierwszą, tak zwaną samobójczą, a drugą, moim zdaniem, ze spalonego. Ale wiadomo, gospodarzom to nawet ściany sprzyjają, a co dopiero sędziowie. Może ja się nie znam, ale jakoś nie pokazano powtórki od wideo sędziego. W drugiej połowie Sokerus nie mieli nic do stracenia, więc przycisnęli i Amerykanie musieli się sporo napocić, by dowieść 2-0 do końca spotkania. W naszej grupie Turcja przegrała 0-1 z Paragwajem, a więc pakuje się do domu. USA mają już zapewnione pierwsze miejsce z 6 punktami i wygraną z Paragwajem. O drugie miejsce walczyć będzie Australia i Paragwaj. Remis da nam przewagę dzięki lepszej różnicy bramek. Możemy awansować z trzeciego miejsca, ale z 3 punktami będzie ciężko. No cóż, nasza grupa jest bardzo silna. Nie tak jak grupa E, gdzie Niemcy mieli zagwarantowany awans, jak to się mówi, z rękami w kieszeniach. Choć z Wybrzeżem Kości Słoniowej mieli olbrzymie problemy, wyrównując na 1-1 dopiero w 68 minucie, a zwycięską bramkę strzelając dopiero w 3 minucie doliczonego czasu gry. Z tym doliczanym czasem gry są kontrowersje powiązane z przerwą na nawodnienie, bowiem ta przerwa, czyli 3 minuty, są automatycznie doliczane. Większość komentatorów i trenerów to krytykuje, ale są też tacy, którzy widzą w tym plusy dodatnie, bowiem trenerzy mają czas na dodatkowe konsultacje i przemeblowanie drużyny, jeżeli coś nie idzie. Dużo bramek pada w doliczonym czasie gry, co może być spowodowane, że dzięki dodatkowej przerwie zawodnicy mają więcej siły pod koniec spotkania. W meczu Szwajcaria-Bośnia-Hercegowina wszystkie 5 bramek padło w ostatnich 20 minutach meczu. Walizki pakuje także Tunezja, która przegrała 1-5 ze Szwecją i natychmiast zwolniła trenera. Ale przegrała także z Japonią 0-4, już pod wodzą nowego trenera, Francuza Hervé Renarda, który ma polskie korzenie i był brany pod uwagę jako trener reprezentacji Polski. Z innych aren sportowych. Bartosz Zmarzlik odzyskał prowadzenie w Grand Prix Świata w wyścigach motocyklowych na żużlu, odbierając fotel lidera Australijczykowi Bradiemu Kurcowi. Polak wygrał zawody Grand Prix Polski na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Były to 300 zawody z cyklu Grand Prix. Był komplet publiczności. Nagle po południu nad Wrocławiem rozpętała się ulewa z piorunami. Stadion został całkowicie zalany. Zawody odbyły się z 3-godzinnym opóźnieniem, a organizatorzy musieli walczyć z awarią prądu, zalanym parkiem maszyn i buntem zawodników, którzy nie chcieli startować na rozmokłym torze. Zawody w końcu rozegrano, mimo kilku niegroźnych wypadków. Ostatni wyścig zakończył się o 23:58, a Bartosz zmarł wygrał po raz 30 w karierze. Już dzisiaj rozpoczynają się eliminacyjne mecze w turnieju w Wimbledonie. W eliminacjach wystąpią Katarzyna Kawa i Linda Klimowicowa. Główny turniej, w którym wystąpią Świątek, Chwalińska, Linet, Fręch, Majchrzak i Hurkacz, rozpoczyna się za tydzień. W turnieju debla wystąpi Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. W deblu wystąpi także Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch, Alicja Rosolska i Katarzyna Peter. W ramach przygotowań do Wimbledonu Hubert Hurkacz na turnieju w niemieckim Halle pokonał numer 13 na świecie Rosjanina Rublowa. Katarzyna Kawa wygrała turniej we Włoszech w Modenie. W finale pokonała Włoszkę Lucię Bronzetti. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy przegląd wydarzeń sportowych ubiegłego tygodnia, który dla Państwa przygotował i przedstawił Piotr Pokorski, SBS Polish.
1: No cóż, proszę Państwa, sport, prawda? Dariusz, sport i sport. Co nam powiesz, bo jesteś mężczyzną, więc się bardziej znasz na sporcie niż ja.
2: Sport dominuje w tej chwili doniesienia i co ciekawe, że już niedługo będzie również, jak Piotrek mówił, korespondencji Wimbledon.
1: No właśnie, i mamy Piotra Haczka.
2: Piotra Haczka będzie mieli korespondencję, bo przez 3 tygodnie Wimbledon będzie się pokrywał również z World Cup FIFA. Czyli World Cup FIFA zakończy się jeszcze tydzień dopiero po zakończeniu Wimbledonu. Czyli będzie jeszcze więcej emocji sportowych, ale Wimbledon będzie fantastyczny, bo mamy całą gamę graczy polskich
1: właśnie,
2: w tym turnieju.
1: Jest
2: nadzieja ogromna ilość wspaniałych graczy.
1: No cóż, no, nasza audycja pomału dobiega końca. Oczywiście na pewno Państwu jeszcze zaproponujemy piosenkę na koniec. Będzie to rozmowa przez ocean, czyli tak trochę mi zbliżona do Australii, prawda? Ameryka, Australia, Polska, też Maryi Rodowicz. Jeszcze ciekawostka, wracamy do grzybów, bo dzisiaj mówiliśmy właśnie tutaj w temacie dnia o grzybach i grzyby są, proszę Państwa, także dla wszystkich miłośników grzybów też zapraszamy na grzybobrania, bo są aktualne grzybobrania, jest masa grzybów. Także cóż, to jest nasz debiut, prawda, naszego duetu, znaczy Darka Paczyńskiego i mojego, tak, naszego duetu.
2: Po wielu, wielu latach razem dzisiaj prowadzimy pierwszy raz audycję, czyli wydarzenie historyczne na antenie. Tak.
1: Także proszę komentować, proszę napisać oczywiście słowa krytyki, przyjmiemy to wszystko godnie. Dziękujemy bardzo za uwagę, dziękuję
2: Dariusz Paczyński
1: i Joanna Borkowska-Surucic i zapraszamy na następną audycję, która będzie miała miejsce w środę, o 2:00 oczywiście po południu. Życzymy miłego popołudnia, a teraz obiecana piosenka.